Akazi nani miburo Rebecca nkaba nifuje gutasha umufasha wanje Bigirimana Darius nkaba nifuje gutasha mabukwe Minani Esther nkaba nifuje gutasha mama Adela ko ari ibuganda nkaba nifuje gutasha Nsengiyumva Elisa ari muri Kenya nkaba nifuje gutasha Minani Charles ari muri Kenya nkaba nifuje gutasha Nsabame Arine nkaba nifuje gutasha Nimbabazi Arise nkaba nifuje gutasha Nimbara Pasikazia nkaba nifuje gutasha Ndayikego Jimmy nkaba nifuje gutasha Nijibere Egide nkaba nifuje gutasha Jean-Pierre nkaba nifuje gutasha Niranyumvira Serena nkaba nifuje gutasha Nicolas Elisha Tayikuminga nkaba nifuje gutasha Nishimwe byo Kuminga nkaba nifuje gutasha Minani Esther nkaba nifuje gutasha Ndimana Bosiko nkaba nifuje gutasha Habyarimana Silas n'umuryango wiwe nkaba nifuje gutasha abo tubana nkaba nifuje ku ishingiro ryo Kuminga nkaba ndiba Nicolas Elisha Dai nkaba ndayitahigerayo nyene nkaba nifuje ku ishingiro ryo Kuminga ndabasetse imitsi.